0: Tak, tak, tak, tak. Wyzabinasz więcej hitków. Na zaszczelki faza tu arba.
1: Mazen naza?
2: Nazyka gawi. Gawi. Kamutajna się mutajna się im szulpa matkifa.